aj jak to je ktoś bliski i najdorożci. Głębin oczy zaglane aż do dna. To ze naj, co ponad czarno.